眼珠。

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

0: Polska stacja.
1: Polska stacja.
0: Polskie radio internetowe.
2: Radio Larmo.
3: Polska stacja. Stacja.
2: A już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Gabi Chorzewianka.

Bardzo serdecznie witam słuchaczy. Wszędzie tam kaj muzyka Radia Larmo dochodzi. No i tam kaj nos też słuchacie. A kto was wito, wito was wszystkich. Bardzo gorąco i serdecznie. Wasza Chorzowianka. Ja witam też nasze koleżanki i kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami. Witam chorubki, którym szybkiego powrotu do zdrowia życzę. Osobom samotnym zaś życzę bratniej duszy. Co by mieli z kim pogadać, a choćby się ino trochę powadzić, to też jest dobrze. Ja te pogodzenie się po tym jest fajne. Witam też wszystkich tych, co nie rozumią naszej śląskiej czy polskiej gotki mowy. Also, ich grüße alle deutschsprachigen Zuhörer. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und einen wunderschönen Nachmittag und Abend mit uns mit Radio Larmo. Eure Gabi. Ja, przywitaj, że się przywitała. To te rozki za chwileczkę usłyszymy śpiewki. No i muszę tu przeprosić za wczoraj. No niestety. Serwery, to elektronika nie wytrzymały tego ciepła i powysiadały. Nie szło wczoraj grać tak, jak było zaplanowane. Ale dziś mamy ochłodzenie, wszystko funkcjonuje i działo, a więc zaczynamy. I zaczynam ze śpiewkami od Pig Band Zapach Wydm i Kalimeros, Sommer, Sonne, Honolulu. A was, kochani, zapraszam na konsolę pozdrowień, bo ta jest do waszej dyspozycji. Piszcie, szkreflejcie, pozdrowiejcie. Życzenia muzyczne, jak takie mocie, też napiszcie i będę starała się je spełnić w miarę moich możliwości. A teraz już Zapach Wydm i Sommer, Sonne, Honolulu.

Ja, kochani, moja audycja trwa do godziny 20. O godzinie 20 bardzo serdecznie i gorąco zapraszam na audycję naszej Joli Sprudnika. Godzina 20 i Jola Sprudnika przejmie stery Radia Larmo i będzie was dalej bawiła. A teraz, ja, kartka z kalendarza, na której to pisze, że jest wtorek, 30 czerwca roku 2026. Imieniny obchodzą Lucyna, Emilia i Władysława. Kto ma urodziny, kto obchodzi rocznicę, czy jakieś jubileusze, nie wiem, ale wiem, że dla wszystkich najserdeczniejsze życzenia mam. Zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, jak też łask Bożych obfitości, no i marzeń spełnienia. Wszystkiego najlepszego, 100 lat do tego. Życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy. Dedykacja muzyczna zaś dziś wyśpiewo Tomasz Calicki. To twoje święto. Ja, a w święto to trzeba fajrować i głośno śpiewać. 100 lat!

Alzu, przywitaj, że się przywitała, życzenia, że złożyła, no to teraz mogę się przywitać na skrzynce pozdrowień wiadomości 24H. Tam jest wpis od naszej koleżanki Joli z Prudnika, która pisze: witam miło Ciebie, Gabi, jak i wszystkich słuchaczy. Życzę Wam radosnego, zbliżającego się wieczorku. Troszkę chłodu i dużo uśmiechu. Serdeczne pozdrowienia dla Was wszystkich. Gabi, wybierz proszę piosenkę dla wszystkich słuchaczy. Dziękuję. I serduszka są dołączone, które oczywiście wysyłam też do wszystkich słuchaczy, którzy są z nami, słuchacie Radia Larmo, a audycja prowadzi Gabi Chorzowianka. Kero zaproszę na godzinę 20, bo o 20 będzie grała nam dalej Jola z Prudnika. Jolu, Tobie wielkie dzięki, pozdrowienia dla Ciebie, do Twojego męża Mirka, życzę też fajnego tego wczesnego wieczoru, bo to przecież jeszcze w czas jest. A co do pogody, to Ci powiem, że mamy lekkie ochłodzenie, aż się lepiej dycho. A jak długo będziemy zadowoleni z tą pogodą, tego nie wiadomo, bo za parę dni możemy powiedzieć: haka jest te słońce, było by fajnie, jakby nam zaś zaświeciło. Ja, tak to z nami jest. Nigdy nie ma tak, że każdy jest zadowolony z tego, co ma. Zawsze się chce coś innego. No ale z tym umiemy żyć, prawda? Też tak myślę. Ja, kochani, dziś tak w skrócie, co nieco, wybrałam piosenki ze sceny śląskiej. Bernadeta Kowalska. Od wielu lat należy do najbardziej rozpoznawalnych wokalistek śląskiej sceny. Jej repertuar łączy klasyczny śląski szlagier z nowoczesnym brzmieniem. No to posłuchamy tej frele. Bernadeta Kowalska i Karol Adam. Śpiewaj z nami, a potem druga piosenka Swoje serce ci dam. I to są piosenki do wpisu naszej Joli z Prudnika, której dziękuję. Fajnego popołudnia i wieczoru życzę. No i kupasz pasu z nami tu z Radiem Larmo.

Ja, to były piosenki Bernadety Kowalskiej. A teraz mam kogoś. Ja. Tomasz Calicki. Tomasz Calicki ma ponad 35 lat doświadczenia scenicznego. A niewielu słuchaczy pamięta, że zanim rozpoczął karierę solową, to on był liderem zespołu Elliot oraz współtwórcą grupy Śląskie Szwagry. Telewidzowie pamiętający program Disco Relax mogą kojarzyć Tomasza Calickiego właśnie z zespołem Śląskie Szwagry. Grupa wypromowała takie piosenki jak Irena, Irena, Dorka czy Moje kawiarynki. Mało kto wie, że Tomasz Calicki jest nie tylko wokalistą. Podczas swojej kariery występował również jako klawiszowiec, saksofonista i wodzirej. Pierwszym autorskim albumem Tomasza Calickiego była płyta Wspomnij mnie. To właśnie dzięki niej jego nazwisko zaczęło być coraz bardziej kojarzone z solową sceną śląskiego szlagru. No to Tomasz Calicki i Wspomnij mnie, a potem Prawdziwa miłość to kwiat i Odpływają kawiarenki. Przygotowane, wstawione, to zapraszam do słuchania. No i witam niewitanych. Życzę fajnego, miłego wieczoru, dobrego odbioru, a witowo z wasza chorzowianka.

Taką charakterystyczną cechą tej śląskiej sceny muzycznej jest to, że wielu wykonawców spotyka się podczas tych samych festiwali, koncertów i wydarzeń plenerowych. Dzięki temu artyści często nagrywają wspólne piosenki i gościnnie występują na swoich płytach, tworząc środowisko bardziej przypominające muzyczną rodzinę niż konkurencyjne ze sobą gwiazdy. Ciężkie słowo, nie? Dobrze. Ja już nie będę tego słowa powtarzała, nie, ale przedstawia wam teraz duo Phoenix i dwie śpiewki od nich. Ach, Gita Gita i duo Phoenix, dwa Feniki. Co ty na to, że już lato? A duo Phoenix to jest historia, która sięga 1993 roku. Zespół ten tworzą Krystyna Dubik i Waldemar Kołaczyk, a przez kilka lat współpracowali także z Eugeniuszem Koniakiem z Radia Opole. Początkowo występowali jako Francik i dwa Feniki, a później powrócili do nazwy Duo Phoenix. Jednym z wyróżników Duo Phoenix jest to, że śpiewają zarówno po śląsku, jak i po polsku. Dzięki temu ich repertuar trafia zarówno do miłośników śląskiej gotki, jak i słuchaczy z innych regionów Polski. Przez ponad 10 lat działalności Duo Phoenix wydał kilka kaset magnetofonowych i 8 płyt. A to pokazuje, że konsekwentnie budowali swój repertuar przez kolejne dekady. Więc posłuchajmy Duo Phoenix, Ach, Gita Gita i Duo Phoenix, dwa Feniki. Co ty na to, że już lato?

No i witam na konsoli pozdrowień Piotrka i witam też Zbyszka Halemba, Ruda Śląska. Ale Piotrek był pierwszy, więc napisał króciutko. No nareszcie, gdzie byłaś, Gabi, jak cię nie było? Jakie to jest fajne, że ktoś za mną tęsknił. Ja? Ktoś za mną tęsknił, jak mnie nie było. Piotrek, ja tu jest zawsze, no nie zawsze mnie słychać. Ale Jerzek zawsze, prawie zawsze. Są dni, no ja nie mogę cały czas nadawać, bo to się nie da. No i czasami trzeba też coś załatwić. Ale na ogół to ja jest zawsze. No, jakże powiedziała, nie słychać mnie. Piotrek, ja tobie pięknie dziękuję. Fajnie, żeś jest. Dzięki. A piosenki za chwileczkę też polecą. Będzie to Gang Marcella jest jednym z najdłużej działających zespołów związanych ze śląską sceną muzyczną. Ich największe przeboje znane są już kilku pokoleniom słuchaczy. Tja, no to Gang Marcella i Carlos ze Śląska, a potem złamano już tyle serc Gang Marcella. I to do wpisu od Piotrka, któremu dziękuję, fajnego wieczoru życzę z Radiem Larmo, mu się rozumieć.

Możecie się to wyobrazić? Takie do mnie gotki. Jakby kto coś nierichtig w głowie miał. Ja się tam z tego nic nie robię. Co na godo, to niech godo. Bo takie to już są te nasze dziubeczki.

No i bardzo, a bardzo serdecznie witam Zbyszka Halemba, Ruda Śląska i wszystkich, którzy z nim są i Radia Larmo słuchają. Zbyszek pisze: dzień dobry, jesteśmy i nadal używamy sprzętu chłodzącego, bo jest gorąco, ale jak wiadomo, radyjko gra, jest super. Pozdrawiamy serdecznie Ciebie, jak i wszystkich słuchaczy, DJ-i oraz szefa i czekamy, aż się choć trochę ochłodzi, a my słuchamy dalej i dzięki. Ja, Zbyszku, dla ochłody trochę wody. U nas, jakże już na początku wspomniała, u nas się troszkę ochodziło. Do południa jeszcze było bardzo gorąco, ale teraz jest richtig przyjemnie. Ci powiem, mamy 22 stopnie. To jest coś, nie? Ja, do mnie to jest odpowiednio temperatura powietrza. Tak by mogło być cały czas. No ale nie ode mnie to zależy, przecież ja nie jest sama na świecie. Każdy chce tego słonka, tego lata i każdy za tym tęskni. A więc lato i jak ze snu. Zbyszku, pięknie dziękuję za obecność, za wpis, za pozdrowienia, które też odwzajemnią. Życzę dużo szpasu. No i posłuchamy piosenek w wykonaniu Mateusza Trolla. Mateusz Troll to jest jeden z tych młodszych przedstawicieli śląskiej sceny muzycznej. Jego twórczość pokazuje, że śląski szlagier trafia również do młodszych pokoleń. Mam nadzieję, Zbyszku, że przypadnie Ci to do gustu, co zaśpiewał Mateusz Troll i przyjaciele, gdy na niebie świeci słońce i nie wiem, jak to się stało, no bo nie wiem naprawdę. A więc zapraszam do słuchania, wszystkiego dobrego, Zbyszku, i pozdrowienia od nas lecą z meiner Zagen.

0: No i witam, witam też bardzo serdecznie Georga z Köln. Dobry wieczór, Georg, guten Abend, witam Ciebie, witam też Twoich bliskich. No i życzę fajnego odpoczynku po tej przejażdżce. Georg pisze, witam Cię, Gabi Chorzowianko, na Twojej audycji i życzę Tobie dużo szpasu przy prowadzeniu audycji. A pozdrawiam Twojego Darka i cała ekipa radia. Dzięki, Georg. Dzisiaj chodzi wszystko bez problemu. Wczoraj można było słuchać, słyszałem Ewę Figlarkę, ale nie można było pisać. No nie, nie, strona się nie otwierała, ale dzisiaj jest ok. Ja wczoraj, no ja, serwery się przegrzały. To są ino. To jest ino elektronika, a elektronika w taką pogodę, to wiadomo, co się z nią dzieje. Dzisiaj jest fajnie, jest wszystko dobrze, wszystko chodzi, chłodzi i jest superowo. Wczoraj można było słuchać, słyszałem Ewę Figlarkę, ale nie można było pisać, bo strona radia się nie otwierała. Wszystko na pewno przez Tachica. A no właśnie, serwer się przegrzał. U nas teraz w Köln 24 stopnie po południu. Jechaliśmy rowerkiem. Było gorąco, ale można było wytrzymać. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Zagraj coś fajnego dla nas wszystkich słuchaczy. A może tak dla odmiany, jeśli to nie będzie problem, tą nową wersję El Condor Pasa. Georg z Köln tak fajnie napisał. Jo, Georg, tobie pięknie dziękuję, a problemu nie ma żadnego. Ja tu nie widzę problemów. Wszystko jest tak, jak ma być. Wszystko jest narychtowane, naszykowane i za chwileczkę wszyscy posłuchamy El Condor Pasa. A dołącza jeszcze jedna piosenka od B.A.R. Moje koło. Ja te dwie piosenki, Georg, do Twojego wpisu na życzenie, no i w podziękowaniu ode mnie dla Was. Piosenki przygotowane. Zapraszam do słuchania.
1: Zawsze gramy dla Ciebie. Zawsze gramy dla Ciebie.
2: To jest Larmo.

Ja, jedną wielką zaletą, jedną z największych zalet śląskiej sceny muzycznej jest to, że wielu wykonawców samodzielnie pisze lub współautorzy swoje piosenki. A dzięki temu utwory często opowiadają o prawdziwych miejscach, rodzinie, pracy, codziennym życiu mieszkańców regionu. Beata Mańkowska jest absolwentką Akademii Muzycznej imieniem Karola Szymanowskiego w Katowicach na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Zanim zaczęła śpiewać śląskie szlagiery, była związana przede wszystkim z muzyką klasyczną i operową. Beata Mańkowska, zanim publiczność poznała ją jako wykonawczynię śląskich przebojów, zdobywała nagrody w konkursach wokalnych muzyki klasycznej. Dopiero później zdecydowała się połączyć klasyczne wykształcenie z muzyką rozrywkową. I Jarzek przygotowała dwie piosenki w jej wykonaniu. Przyjaciele są jak ptaki i żyj z całych sił. Beata Mańkowska. Piosenki przygotowane, a więc serdecznie zapraszam do ich wysłuchania. A, kochani, moja audycja trwa do godziny 20, to już wiecie. A o godzinie 20 zapraszam na audycję naszej Joli z Prudnika. O 20 Jola z Prudnika będzie nas tu fajnie dali bawiła. Zapraszam serdecznie.

A czy wiecie, kogo nazywają książę śląski, książę tenorów? Kto, no, kto dostał taki przydomek? Mam wam zdradzić, powiedzieć. Ja? Jacek Silski. To jest taki zdobył przydomek. Śląski książę tenorów. Łączy repertuar szlagierowy z muzyką operetkową i klasyczną, co wyróżnia go od na tle wielu innych wokalistów, wykonawców. Ja. I za chwileczkę posłuchamy piosenki i piosenek w jego wykonaniu. A będzie to Skalinada i List z morza. A ja zapraszam do słuchania. No i dali życzę fajnego, miłego wieczoru. O godzinie 20 zapraszam na audycję naszej Joli z Pruski.

na konsoli pozdrowień witam kogoś, kto się podpisał ich. A ich pozdrawiam cię serdecznie, witam na mojej audycji, no i ich napisał tak. Co tu się dzieje, co tu je grane, chciałbym jeno wiedzieć. To tako pieśniczka, ha, ha, ha, a ja wiem, że tako śpiewka jest, ja ją zaraz poszukam. I też za chwilkę ją usłyszymy, co tu je grane, co się tu dzieje. Ale to za chwilkę. Na razie posłuchamy czegoś innego. A mianowicie posłuchamy Grzegorza Poloczka. Bo od niego piosenki mam tu przygotowane. I za chwilkę posłuchamy jeszcze tego od ich, tej propozycji muzycznej od ich. A Grzegorz Poloczek jest znany nie tylko z piosenek. On od wielu lat pisze też teksty kabaretowe, monologi i książki poświęcone śląskiej kulturze. To właśnie dlatego jego twórczość tak mocno osadzona jest w codziennym życiu regionu. Grzegorz Poloczek. Nie wieszaj mi nudli, a drugo śpiewka w jego wykonaniu, och, Usia, Usia. No a ja szukam, idę na poszukiwanie tej śpiewki, co tu się dzieje, co tu jest grane, do tego kogoś, kto się podpisał ich, czyli ja.

poszedł w szkole Franek zwolnić się do pani. Powiedział, że do Mangle musi wasz korb zanieść, że już matka czeka, bo wybrała pranie i że jak się spóźni,

i przestań fandzolić. Nie próbuj mnie fulać, bo fest mnie to boli. Nie godej mi głupot, chcę prawda usłyszeć.

Słuchaj się, co grają, chopecku. Nie wieszaj mi nudli i przestań fanzolić. Nie próbuj mnie fulać, bo fest mnie to boli. Nie godej mi głupot, chcę prawda usłyszeć.

Ja, kochani, za 3 minuty zamykam konsola pozdrowień. Przespała to, żeby powiedzieć, że zamykam, więc 3 minuty do zamknięcia konsoli pozdrowień. Otworzy ją Jola o godzinie 20, jak przejmie stery radia. No i jedną z największych sił śląskiej sceny muzycznej jest jej bliskość ze słuchaczami. Wielu artystów można spotkać nie tylko na dużych koncertach, ale również podczas lokalnych festynów, dożynek czy jubileuszy. A dzięki temu kontakt z publicznością pozostaje bardzo naturalny i bezpośredni. Ja, i tak, tak to jest. A piosenki na teraz w podziękowaniu za udział w audycji. Beata Mańkowska, Kochaj i tańcz. I Mateusz Troli, Przyjaciele. To jest dedykacja muzyczna dla naszej Joli na dobry początek jej dzisiejszego wieczoru muzycznego. Tylko ciebie szukałem. Mateusz Troll i Przyjaciele. No i Beata Mańkowska w podziękowaniu dla wszystkich. Kochaj i tańcz.

No i tak dobiega końca moja dzisiejsza dwugodzinna audycja. Za udział w audycji, za wasza obecność, za wpisy, za pozdrowienia, za miłe słowa, za to wszystko pięknie dziękuję. Życzę teraz fajnej zabawy z naszą Jolą na jej audycji, a Joli życzę dużo szpasu z nami, słuchaczami. No i pożegnam się piosenkami Matthias Zagorski, Viva la vida, küss mich zum Himmel, całuj mnie pod niebiosa, a druga piosenka Bernadety Kowalskiej i Tyma Fabiana, dla nas jest ta noc. Tymi piosenkami żegnam się, życzę fajnego wieczoru, kupa szpasu, no i zapraszam na jutro, jak zawsze, środa, szlagiery niemieckie, godzina 20. A grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Meinerzhagen. Pa, pa, do usłyszenia.

Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Jola Sprudnika.

0: dobry wieczór, moi drodzy. Jola z Brudnika, miło i serdecznie Was wita. Życzę Wam fajnego wieczorku i miłego słuchania piosenek, jakie na dziś przygotowałam. Wtorek, witam Was, ostatni dzień czerwca. Jutro fajnego dnia. No to tak, gdybym zapomniała, to jutro fajnego dnia Wam fajnego życzę. Także, a póki co, do sympatycznego wieczoru dla Was wszystkich, moi drodzy, konsolka pozdrowień otwarta już jest, także zapraszam, piszcie, pozdrawiajcie, a przed chwileczką audycję swoją zakończyła nasza Gabi Chorzowianka. I na miły wieczór z pozdrowieniami w podziękowaniu za audycję, za umilanie czasu Wam, nam wszystkim. Także na miły wieczór piosenka dla Gabi. Mam taką cichą nadzieję, że piosenka się spodoba. Gabi, dla Ciebie na miły wieczór z pozdrowieniami muzyczny upominek od nas wszystkich. Ta piosenka jest dla Ciebie.
1: Darling, it seems like the whole world is just turning so fast. Everything's changing, and we're just trying to keep up. But we've got something special here, something worth waiting for. Yeah, we're right on the edge of falling in love.

No i moi drodzy, następna piosenka, następny muzyczny upominek dla Was ode mnie. Także na miły wieczór Paweł Gołecki dla Was zaśpiewa. Posłuchajmy.

I moi drodzy, na konsolce pozdrowień witam już naszych gości. Jest Mirek z Prudnika, jest Bożenka, nasza Bożenka z Kostrzyna nad Odrą i jest także... Ale tu Bożence się napisało z 5 wiadomości, gdzieś tam się ten paluszek... A nie powiem co, za mocno chyba gdzieś poleciało w prawo, ale... Tak, to jest jedna wiadomość, ale parę wpisów wskoczyło i jest także Bartek, także z Kostrzyna nad Odrą. No to Mirek poczeka, Bartek poczeka, a witam miło i serdecznie także pozdrawiam naszą mamuśkę Bożenkę. I już czytam, co napisała Bożenka. Dobry wieczór, Jolu, pozdrawiam i życzę miłego wieczoru. Pozdrawiam Gabi, Darka, Małgosię Górak, Ewelinkę, Mirka, Ole, Bogusię, Stanisława, Bartka, Irenkę i LS Kostrzyna nad Odrą oraz słuchaczy będących na Twojej audycji. Życzę Wam miłego słuchania. Tak napisała Bożenka, dołączyła serduszka, piękne, czerwone, uśmiechające się. Jest ich dla Was 5. Serduszka rozdane, życzenia przesłane. No to czas na muzyczny upominek, kochani, od Bożenki dla Was na miły wieczór z pozdrowieniami. Piosenka już za chwileczkę.

0: I następny muzyczny upominek za chwileczkę zaśpiewa Tomasz Gołowacz. Piosenka Na miły, fajny wieczór z pozdrowieniami, z buziakami dla naszej Bożenki. Pozdrawiamy.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

o jabłkach do zmierzchu i bez żalu. Ty mówisz do jutra. Ja mówię do jutra, kumplu.

0: Polska stacja.
1: Polska stacja.
2: Polska stacja.
0: Radio Larmo.
3: Polska stacja.
2: Stacja Radio Larmo.
4: Na konsolce pozdrowień również miło witam Małgosię Górak, a teraz czytam, moi drodzy, co napisał Mirek. Cześć moja Joluś, jak zwykle melduję się punktualnie i z ogromną przyjemnością przesyłam Ci moc najserdeczniejszych pozdrowień. Życzę Ci wspaniałej audycji, mnóstwa uśmiechu i takiej energii, żeby wystarczyło jej dla wszystkich słuchaczy. Gorąco pozdrawiam również Gabi i Darka, szefostwo Radia Larmo, naszą Olę, całą ekipę radyjka, wszystkich naszych przyjaciół i znajomych oraz wszystkich słuchaczy, którzy są dziś z nami. Mam nadzieję, że każdy znalazł już swoje wygodne miejsce, bo zapowiada się kolejny piękny wieczór z dobrą muzyką i świetnym towarzystwem. A jeśli ktoś miał dziś trochę gorszy dzień, to jestem pewien, że po kilku piosenkach i Twoim ciepłym głosie jakby uśmiech wrócił na jego twarz. Joluś, zagraj proszę dla wszystkich jakąś pogodną i wpadającą w serce nutkę taką, przy której nogi same wystukują rytm, a na twarzy pojawi się uśmiech, najlepiej jakby była to wakacyjna przygoda. Życzę wszystkim fantastycznej zabawy, dużo radości i cudownego wieczoru przy naszym radyjku. Tak napisał Mirek, dołączył czerwone serduszka. Piosenka zaraz się pojawi, mam nadzieję, że ją znajdę, a póki co piosenka dla Was od Mirka.
5: Oj, zdaje się, że deszcz zaczyna padać, nawet burza. O, dzięki Agatko. O, jest Janetka. Nie zmoknę. O, przestało padać.

Już, moi drodzy, przypominam, czyje wpisy czekają kolejno na konsolce pozdrowień. Za chwileczkę będą dwa wpisy od Bartka z Kostrzyna, jest Małgosia Górak i jest także Bolo z Prudnika. A póki co jest, mam, znalazłam na życzenie Mirka muzyczny upominek dla Was na miły wieczór. Z pozdrowieniami, będzie radiowa przygoda. Posłuchajmy.

0: fasolkę pozdrowień. Przed chwileczką przybył jeszcze jeden wpis od Bożenki z Kostrzyna. A teraz miło witam i serdecznie także pozdrawiam. Witam Bartka także z Kostrzyna nad Odrą. Bartek pisze: najserdeczniejsze pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Larmo. Poproszę o jakąś piosenkę, tak napisał Bartek. No to Bartuś, dla Ciebie na miły wieczór z pozdrowieniami będzie piosenka o malinowych lodach. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: Malinowe Lody. To był muzyczny upominek dla Bartka z Kostrzyna nad Odrą. A teraz, moi drodzy, następny muzyczny upominek dla Was z pozdrowieniami na miły, fajny wieczór. Piosenka od Bartka.
1: Radio Larmo. Dla Was gra

piosenkę dla pani Irenki i pani Eli z Kostrzyna nad Odrą i są dołączone czerwone serduszka. To już piosenka jest przygotowana dla pani Irenki i dla pani Eli z Kostrzyna od Bartka. Piosenka z pozdrowieniami. A teraz piosenka na życzenie.

Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.

0: Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
1: Na konsolce pozdrowień, miło także witam i także serdecznie pozdrawiam Małgosię Górak. Witam, która pisze, witam Cię Jolu na Twojej wieczornej audycji i serdecznie pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam również wszystkich słuchaczy Radia Larmo, wszystkich prezenterów i prezenterki. Pozdrawiam Bożenkę, Mirka, szefową Gabi z mężem, Ewę Banaś, Ewelinkę z Robertem, Waldka i wszystkich będących na Twojej audycji. A piosenkę wybierz, Jolu, sama. Życzę miłej audycji i fajnej zabawy. Tak napisała Małgosia Górak, czerwone serduszka dołączyła także. Małgosiu, dziękujemy i dla Ciebie także fajnej zabawy i miłego wieczorku wraz z piosenką. Muzyczny upominek dla Ciebie. Już za chwileczkę. Ta piosenka jest dla Ciebie.

I moi drodzy, przypominam, dla kogo są pozdrowienia od Małgosi Górak. Pozdrowienia są dla wszystkich słuchaczy Radia Larmo, dla prezenterów i prezenterek, dla Bożenki Mirka, szefowej Gabi z mężem, Ewy Bana, Siewelinki z Robertem, Waldka, dla wszystkich będących na audycji. Piosenka dla Was wraz z pozdrowieniami i życzeniami miłego, fajnego wieczoru od Małgosi Górak.

Na konsolce pozdrowień ponownie witam Bożenkę z Kostrzyna nad Odrą, która pisze: teraz serdeczne pozdrowienia przesyła z Kostrzyna nad Odrą Irenka i Ela do Prudnika dla Joli, Oli i Mirka oraz wszystkich słuchaczy. Serduszka dołączone są czerwone. Także dziękujemy za pozdrowienia, za serduszka. Za chwileczkę będzie piosenka dla Irenki i Eli z pozdrowieniami od nas, a następna piosenka będzie

Szanowni moi drodzy, czas szybciutko mknie swoim torem. Godzina audycji, godzina i 12 minut, za nami 21.12. A teraz przypominam kolejno, czyje wpisy czekają na konsolce pozdrowień. Za chwileczkę Bolo z Prudnika, Mirek, Ola, także z Prudnika, Małgosia Górak i jest także Ewa Banaś. Czytam, co napisał Bolo z Prudnika. Cześć Jolu. Przepraszam, tu Bolo z Prudnika. Chciałem przesłać Ci serdeczne pozdrowienia i podziękować za to, że swoimi audycjami tworzysz miejsce, do którego aż chce się wracać. To nie tylko świetna muzyka, ale przede wszystkim ciepło, uśmiech i fantastyczna atmosfera. Gorąco pozdrawiam również Gabi i Darka, mamuśkę Bożenkę, Olę z sąsiedztwa, całą ekipę Radia Larmo, wszystkich przyjaciół, znajomych oraz wszystkich słuchaczy. Niech ten wieczór upłynie Wam w doskonałych humorach i przy samych pięknych dźwiękach. Jolu, zagraj proszę dla całej radiowej rodzinki jakąś pogodną, ciepłą piosenkę, taką, przy której nawet największy ponurak nie wytrzyma i choć na chwilę się uśmiechnie. Serdecznie pozdrawiam Bolo z Prudnika. No to moi drodzy, od Bola z Prudnika piosenka dla Was z pozdrowieniami.

na konsolce pozdrowień jest także Georg Skeln. Miło, cieszę się i witam serdecznie. I czytam teraz, moi drodzy, co napisał Mirek. Ale zanim przeczytam, 21.18, za parę chwil konsolka pozdrowień będzie zamknięta, także jeszcze serdecznie zapraszam. Mirek pisze: Mamuśko Bożenko, bardzo dziękuję za wszystkie serdeczne pozdrowienia i z całego serca przesyłam Ci ich cały bukiet z powrotem. Życzę Ci dużo zdrówka, pogody ducha i codziennie przynajmniej tylu powodów do uśmiechu, ile piosenek dziś usłyszymy na antenie. Serdeczne pozdrowienia ślę również dla Bogusi, Stasia i Bartka. Mam nadzieję, że humory wszystkim dopisują, a jeśli ktoś jeszcze siedzi z poważną miną, to niech uważa, bo dobra muzyka i uśmiech potrafią zdziałać cuda. Joluś, zagraj proszę dla naszej ulubionej grupy kostrzyńskiej piękną, romantyczną nutkę, taką, która sprawi, że jedni zaczną nucić, drudzy się rozmarzą, a trzeci stwierdzą: no dobra, jeszcze jednej piosenki posłucham. Najlepiej jakby to była piosenka, no ale nie zdradzę. Wszystkim życzę cudownego wieczoru, miłego słuchania i samych pięknych chwil przy naszym ukochanym radyjku. Tak napisał Mirek, serduszka czerwone dołączył. Także, no to czas na piosenkę od Mirka dla naszej kostrzyńskiej grupy. Posłuchajmy. A teraz piosenka na życzenie.

Na konsolce pozdrowień jest także Gabi z Darkiem, ale to za parę chwilek. A teraz miło witam i także serdecznie pozdrawiam Olę z Prudnika. Ola pisze: cześć Ola, choć zdrowie mi dziś nie dopisuje i kiepsko się czuję, to w ten gorący wieczór nie mogłam odpuścić Twojej audycji. Melduję się i wiernie słucham. Przy okazji ślę najgorętsze pozdrowienia dla wujka Mirka, Twojej mamuśki Bożenki, Gabi, Darka oraz wszystkich słuchaczy przed odbiornikami. Jolu, puść proszę jakąś fajną, wyjątkową piosenkę specjalnie dla mnie na poprawę humoru. Dziękuję i tradycyjnie ostatnio jedno serduszko od Oli z Prudnika dla Was wszystkich. Wraz z piosenką od Oli dla Was dziś zaśpiewa Damian Cholecki. Ola, a Ty pij i jedz, to będzie dobrze. No, fajnego wieczorku dla Ciebie także.

0: Radio Larmo. Dla Was gra.
1: Moi drodzy, 21:27. Uwaga na paluszki. Zamykam konsolkę po zdrowie.

przyjechać do ciebie. Już za chwileczkę będę czytała, co napisała Małgosia Górak, jest także Ewa Banaś, Georg Skel, jeszcze raz Małgosia Górak, Gabi i Darek, Ola i jest także Mirek.

I ponownie witam Małgosię Góra, która pisze: witam i pozdrawiam ponownie Ciebie, Jolu, i Bożenkę. A piosenkę poproszę, Tomasz Calicki, Twe magiczne oczy. Dziękuję. Tak napisała Małgosia, dołączając czerwone serduszka. Małgosiu, dziękuję za piosenkę, za pozdrowienia w imieniu Bożenki, w imieniu swoim. A piosenką dzielimy się z Wami wszystkimi. Posłuchajmy. A teraz piosenka na życzenie.

I na konsolce pozdrowień równie miło i serdecznie witam, pozdrawiam. Także witam Ewę Banaś. Ewa pisze: witaj Jolu, pozdrawiam serdecznie Ciebie, Twoją rodzinkę, Małgosię, sympatyczne urwisy, prezenterów i słuchaczy Radia Larmo. Przyjemnego wieczoru, tak napisała Ewa Banaś, dołączając czerwone serduszka. Ewuś, dziękujemy wzajemnie. Jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla Ciebie i fajnego wieczoru jeszcze dla Ciebie także. 21:36 i teraz będą dwie piosenki. Pierwsza piosenka od Ewy Banaś z pozdrowieniami dla Was wszystkich, a druga piosenka na miły wieczór także z pozdrowieniami, Ewuś, dla Ciebie.

0: Witaj, Jolu, na Twojej audycji. Chciałem podpisać listę obecności, życząc Tobie fajnego grania, wszystkim słuchaczom fajnego wieczoru życzę. Pozdrawiam wszystkich, Georg z Köln. Witam i także serdecznie pozdrawiam, także życzę miłego, fajnego wieczorku. Jak jest Georg, to od razu przypomina się właśnie ta piosenka, która za chwileczkę, którą będziecie mogli posłuchać, piosenka będzie dla Georga. Fajna piosenka, także lubię jej wysłuchać. A druga piosenka będzie, moi drodzy, od Georga Skel z pozdrowieniami i życzeniami fajnego wieczoru dla Was.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

na konsolce pozdrowień jest jeszcze wpis od Małgosi Górak, jest Gabi i Darek, Ola i jest jeszcze Mirek, czy tam ci napisała Małgosia Górak. Jolu, bardzo dziękuję za piękne piosenki i upominki, jak i piękną audycję. A dla ciebie poproszę piosenkę Bobby Dwa Serca. Tobie i wszystkim słuchaczom życzę miłego dalszego wieczoru, a później dobrej, spokojnej nocy. Tak napisała Małgosia Górak, dołączając czerwone serducha. Małgosiu, dziękuję za piosenkę, dziękuję także za pozdrowienia, za wpisy i dla ciebie także jeszcze miłego wieczoru, później przespanej nocy, pięknych snów, jutro fajnego dnia. Za chwileczkę dla mnie Bobby Dwa Serca od Małgosi Górak, piosenką dzielę się z wami wszystkimi. Małgosiu, dziękuję.

i równie miło i serdecznie witam, pozdrawiam także, fajnego wieczoru życzę. Także jest z nami Gabi i Darek, którzy piszą: uf, jak gorąco, puf, jak gorąco. Gdybyśmy dziś tak ponarzekali, to by był już grzech. Teraz u nas pod wieczór już się ochłodziło. Nareszcie koniec takiej patelni, jaka była przez ostatnie dni. Jolu, tobie i słuchaczom życzymy jeszcze miłego wieczoru. Dziękujemy za pozdrowienia w naszym kierunku i odwzajemniamy, pozdrawiając z powrotem. Tak pisze Gabi z Darkiem. Czerwone serduszka od nich dla was także są wraz z piosenką. Teraz będzie muzyczny upominek od Gabi i Darka dla was, a następna piosenka będzie także z pozdrowieniami dla Gabi i dla Darka. Później będę czytała, co napisała jeszcze Ola z Prudnika i jest jeszcze wpis od Mirka.

Ola z Prudnika ponownie. Witam, Ola pisze, dziękuję za piosenkę. Bardzo proszę o kolejny muzyczny hit, tym razem dla Bożenki i Renki i Eli z Kostrzyna nad Odrą. Przesyłam im moc pozdrowień i życzę cudownego wieczoru. Tak napisała Ola z Prudnika, piosenka przygotowana od Oli, piosenka dla Bożenki i Renki i Eli z Kostrzyna nad Odrą. A teraz piosenka na życzenie.

Moje drogie panie, niestety mam do was smutną wiadomość. To ostatnie chwile w szlagierowej biesiadzie, kiedy możecie oglądać Damiana Poleckiego. Ciążki, szlagierowo, biesiada poległy się kończy. Widzimy się zaś za tydzień, 20:25 w TVS-ie. Trzymajcie się ciepło, bycie zdrowe.

I na konsolce pozdrowień jest jeszcze wpis od Mirka. Mirek pisze: no i niestety wszystko, co dobre, kiedyś dobiega końca, ale za to zostają miłe wspomnienia, piękna muzyka i świadomość, że już wkrótce znowu spotkamy się na kolejnej audycji. Joluś, dziękuję Ci za kolejny cudowny wieczór pełen świetnej muzyki, serdeczności i uśmiechu. Życzę Ci spokojnej nocy, kolorowych snów i mnóstwa pozytywnej energii na każdy nowy dzień. Równie serdecznie życzę wszystkim uczestnikom dzisiejszej audycji, naszym przyjaciołom, znajomym oraz wszystkim słuchaczom spokojnego wieczoru, pięknych snów i wielu powodów do uśmiechu. Joluś, zagraj proszę na zakończenie romantyczną nutkę, taką, przy której aż chce się powiedzieć dobranoc. I do szybkiego usłyszenia. Dobrej nocy wszystkim, kolorowych snów i do usłyszenia na następnej audycji. Tak napisał Mirek, dołączył czerwone serducha. I za chwileczkę, moi drodzy, będzie piosenka od Mirka na dobranoc i ode mnie także dla Was na dobranoc. 22:15. Na następną swoją audycję zapraszam Was w piątek od godziny 18. Na dziś pięknie Wam dziękuję. Dziękuję za wpisy, za pozdrowienia, za piosenki. Życzę Wam, moi drodzy, spokojnych snów. Ale to jak pozasypiacie jutro, fajnego, miłego, troszkę chłodniejszego dnia. Uważajcie na siebie. Była i grała dla Was Jola z Prudnika. Do usłyszenia. Dobranoc.